0: shows up.
1: Vedno in povsod.
2: Z najlepšimi spomini.
1: Mi smo Salomon.

0: Vsi skupaj zapojmo. Miki Plav, Just the Way You Are. Izjemna pesem.
1: Ja, šefe.
0: Zdaj pa...
1: Disco.
0: Kot je rekel, da producer disco, Felix N. Kaskada, Boy, You Turn Me On.